0: sorry, Catherine.
1: Staying away. Bye.
2: Bye.
1: Bye. No, I can't.

0: O matko, ale wcześniej zaczyna się piątek, drugi dzień października. Co ciekawe, nasi jeszcze nie przegrali w tym miesiącu. No, a nasi prowadzący już nie śpią, już
1: długo
0: z uśmiechem.
1: Może nie będziemy czekać.
0: No, bo dzisiaj mecz, tak?
1: Dzisiaj mecz z Rumunią.
0: Tak, piłkarski piątek. Na razie was witamy. Iwona Barańska.
1: Dzień dobry.
0: Piotr Jaworski.
2: Dzień dobry.
0: Piotr Jachi.
3: Dzień dobry.
0: Tomek Florkiewicz. Dzień dobry. Spoglądamy na zegary. Na zegarach już prawie szósta. Za chwilę u nas wiadomości.
4: Autopromocja.
5: Radio Złote Przeboje poleca się na każdy dzień.
6: No ludzie złoci, jak my gramy dla was.
7: Te piosenki trafiły na szczyty list przebojów w latach 80.
6: i 90.
8: I do dziś są kochane.
6: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się.
5: Nietestowane na zwierzętach. Testowane na listach przebojów.
8: Autopromocja.
9: Sponsorem programu jest Polregio. Kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
10: 2 października mamy dzisiaj i to jest piątek, punktualnie 6. Iwona Barańska przedstawi wiadomości radia Złote Przeboje.
11: Prezydent podpisał, rząd może działać, ceny paliw mają spaść już w weekend. Uczniowskie plecaki pod lupą sanepidu. Po porażce ze Szwecją czas na Rumunię. Polacy zagrają dziś o kolejne punkty w Lidze Narodów. To już pewne. Od tego weekendu będziemy tankować za mniej. Prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów naftowych i chwilę później została opublikowana w Dzienniku Ustaw. To otwiera rządowi drogę do regulacji cen.
12: Zakończę proces ustawiania Polaków w roli politycznych zakładników. W imieniu Polaków stawiam przy tym konkretne oczekiwania. Obniżki na stacjach mają nastąpić od razu i powinny doprowadzić ceny paliw do poziomu obiecanego Polakom w kampanii wyborczej.
11: Mówił prezydent w swoim wieczornym orędziu. Zgoda prezydenta była niespodziewana.

0: niespodzianką dla premiera Donalda Tuska.
1: Prezydent Nawrocki używał tego hasła po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy. Ja nie mam żadnych wątpliwości po tym roku, że to hasło naprawdę powinno brzmieć po pierwsze szkodzić państwu polskiemu, po drugie służyć interesom innych państw albo interesom gospodarczym, na pewno nie polskim.
0: Zdaniem premiera wygrali Polacy, którzy już w weekend zapłacą mniej za paliwa. O ile mniej? Szacuje się, że ceny mogą spaść o złoty 20, złoty 30 na litrze.
2: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
0: Uczniowskie plecaki pod lupą sanepidu, bo jak się okazuje, są za ciężkie. Co na to same dzieciaki? Pytaliśmy uczniów z podstawówki numer 30 w Bydgoszczy.
3: Szkoda gadać. Oj, czuję. 8 lat, no to przyzwyczajony jestem.
4: Zależy, ile mamy lekcji, ale tak to staram się odkładać podręczniki do szafek.
0: Zgodnie z wymogami, waga plecaka nie powinna przekraczać 15% wagi dziecka. Piłkarska reprezentacja Polski wraca do gry po porażce ze Szwecją 1-3. Dziś kolejny mecz Ligi Narodów, tym razem z Rumunią na Stadionie Narodowym. Selekcjoner Jan Urban czuje presję.
5: Nie czuję, że gram o posadę. Porażka na pewno przybliżyłaby mnie do tego, żeby mnie zmienić.
0: Nasza reprezentacja w tej edycji Ligi Narodów na razie wywalczyła tylko jeden punkt w Warszawie z Bośnią i Hercegowiną.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote przeboje w drodze.
6: Paliwo na stacjach coraz droższe, daje się nam to we znaki. A od wczoraj w Niemczech tańsze paliwo. Jest szansa, że na stacjach benzynowych wokół Świnoujścia naszych sąsiadów zza zachodniej granicy będzie mniej. A co na drogach Wolina i regionu? Ruch niewielki, jedziemy płynnie.
2: Pogoda w Wolinie.
6: Dziś na całym zachodnim Pomorzu zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Lokalnie może się pojawiać słaby przelotny deszcz. Zrobiło się nieco chłodniej. Temperatura maksymalna od 17 stopni nad morzem przez 19 stopni w Wolinie do 20 w Szczecinie. Wiatr słaby, północno-zachodni i zachodni. Ciśnienie nadal mamy bardzo wysokie. Nie pijcie zbyt dużo kawy.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
7: Dzień dobry, po szóstej będziemy mieć do wyboru zatrudnić się do kręcenia karuzelą lub do kręcenia kołem fortuny.
8: Po szóstej też zanucimy sobie melodie, które rano męczą, oj jak nas męczą, pod prysznicem, to jest radio Złote Przeboje na dzień dobry. Teraz melodia, która postawi na nogi, sen się spełni, 4 po 6, mówiłem, każda minutka dzisiaj jest niebywale cenna, bo piąteczek, piątunio, zaczynamy razem. Dzień dobry.

0: wiemy to, jak się obudzić i sobie zaśpiewać kama, kama, kama, kama, kamilion. Kacze Club nas budzi w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. W piątek mamy drugi dzień października, 6:11 na zegarach i czas zajrzeć do kalendarza.
1: 34 lata temu w polskiej telewizji zadebiutował teleturniej Koło Fortuny.
2: Jak wiadomo, fortuna kołem się toczy i wyskoczyło nam dzisiaj okienko z napisem piątek. Nie będziemy narzekać. Ale jaki entuzjazm, ojej, ja tu się spodziewałem. No dobra, 22, 4, 4 i 3, zaraz zaczynamy apel poranny piątkowy. No to kochani, dzwońcie, uśmiechnijcie się do nas szeroko od samego rana piątkowo, a my zagramy wam teraz Texas Say What You Want. Jest 12 po 6.

0: męczący, był strasznie wyczerpujący, był aż ciężko uwierzyć, że dzisiaj piątek, człowiek tak się budzi, patrzy w kalendarz i czuje się lekko zrikrolowany, dokładnie jakby mu wysłali piosenkę Ricka Astleya, ale dobrze robi taki kawałek, w piątek rano od razu czuć, że nareszcie dotrwaliśmy do końca pracowitego tygodnia, 19 minut po 6, radio Złote Przeboje.
1: Dzień dobry, za chwilę odpalimy przeboje, między innymi od No Mercy i Joe Cockera, bardzo dobrze i warto wstać wcześniej w piątek, gdyż mamy coś na kształt długiego weekendu.
2: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
3: Radio Złote Przeboje.

0: promocja.
1: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
2: W końcu robota nie zając.
3: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
2: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Takie hity tylko w Netto. Przez cały październik produkty Ariel różne rodzaje. Proszek do prania Alpine Fresh 3 kg 465 gramów. Kapsułki 44 sztuki i żele 3 litry 150 ml tylko 49,99. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Netto dużo dobrego.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
9: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
10: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Duży wybór?
13: Jest.
12: Projekt?
13: Jest.
12: Szybka dostawa towaru?
13: Jest.
12: Wszystko jest.
13: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
12: Wymarzona łazienka? Z salonem ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
13: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
12: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
13: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
14: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
15: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
14: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
16: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
0: Reklama.

0: wasi poranni prowadzący czarowali jak mogli, żeby poniedziałek zmienił się szybko w piątek i nie chwaląc się
1: udało się.
0: Proszę bardzo, mamy piątkowy poranek i sprawdzamy, czy tak jak my już nie śpicie o tej wczesnej porze o 6.31. Telefon do nas 224-430.
2: Cześć, Monika. Słuchajcie, pierwszy raz mi się zdarzyło, naprawdę pierwszy raz w mojej kadencji człowieka jeżdżącego, że zapaliła mi się kontrolka od paliwa, ale nie zdążę zatankować teraz. Słuchajcie, pocieszcie mnie, że ja dojadę i wrócę. Życzę miłego dnia. Buziaki dla was.
3: Buziaki.
4: Moniko, mamy nadzieję, że dojedziesz, ale w kwestii tankowania zalecamy zasadę. Co miałeś zrobić wczoraj, zrób jutro, bo to ci zaoszczędzi sporo kasy.
0: Dokładnie.
3: No jazda na rezerwie nerwów niestety nie zaoszczędzi, ale nie można mieć wszystkiego, nie oszukujmy się. Wystarczy, że mamy piątek, a spóźnionym na apel poranny przypominamy 224-430 to jest numer do nas, a teraz numer Madony w radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry. Piąteczek, piątunio. 2 minuty po 6:30.

0: niesamowite, że ludzie dorośli, ludzie znani, tacy jak aktorka Julia Wieniawa czy piłkarz Kylian Mbappe, urodzili się w roku, w którym ta piosenka była nowością, czyli w 1998. Dla nas jakby to było wczoraj, serio. Crush, Jennifer Page w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, za 21. Siódma.
1: Jak tam się jedzie do pracy o tej porze, czy drogi w kierunku roboty piątkowe mocno zakorkowane? Sprawdzimy to już za kilka chwil, a później coś dla tych, którzy jakoś tak pospinani się obudzili w ten piątek. Spin Doctors pomoże na rozluźnienie. Bądźcie blisko.
2: Radio Złote Przeboje.

0: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
2: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
3: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WB Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
4: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania z Trzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
5: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
6: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
7: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
6: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
7: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
8: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Zgaduj z gadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
10: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu. A w dodatku można go podać również na noc. Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
9: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
11: Reklama.
12: Złote przeboje w drodze.
13: Przez Wolin i okoliczne miejscowości jedziemy w miarę płynnie. Nie ma większych zatorów i spektakularnych prac drogowych.
14: Gorzej mają kierowcy. W Świnoujściu ruszyła przebudowa Lechickiej. Trwają prace na Sienkiewicza, zamknięte skrzyżowanie z Krzywoustego. Ruszyły też prace na Bursztynowej.
12: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
15: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.

0: temat. Dzwońcie.
1: Ten weekend startuje nowy program w Polsacie z udziałem jednego z waszych porannych prowadzących. Tego przystojnego, jak ustaliliśmy. Policzyliśmy, że w tym nowym muzycznym show Polsatu wystąpi w pierwszym sezonie w sumie 100 gwiazd.
2: 100 gwiazd, dajcie spokój. I te gwiazdy będą śpiewać i wspominać przeboje sprzed lat. I wy też możecie dzisiaj być takimi gwiazdami i też możecie nam zanucić coś do słuchawki, zanucić piosenkę, która, umówmy się, ostatnio nie daje wam spokoju. A my będziemy zgadywać, co to i kto to śpiewa, a nucimy do telefonu 22 4 4 i 3 0.
1: Za najbardziej intrygujące nucenie obiecujemy, uwaga, oryginalną, przebojową grę planszową Hitster. Numer do nas 22 4 4 3 0.
0: Mamy temat. Dzwoń.

0: państwa.
1: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
2: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
1: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
6: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
7: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
8: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
9: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
10: Reklama.
11: 2 października mamy w kalendarzu, to jest piątek, jest 7. Iwona Barańska przedstawi wiadomości radia Złote Przeboje.
12: Jest podpis prezydenta, będą niższe ceny paliw. Śledztwo w sprawie zonda krypto nabiera tempa, do pracy ruszają specśledcze. Rządowy samolot sprowadził Polaka z Filipin, 42-latek jest już pod opieką lekarzy. Ceny paliw w dół. Prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Minister finansów Andrzej Domański od razu zapowiedział, że obniżki na stacjach zobaczymy w weekend. Paliwo ma być tańsze o ponad złotówkę na litrze. To powinno cieszyć kierowców, bo kończy się właśnie kolejny tydzień z podwyżkami na stacjach, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
13: Płacimy więcej za wszystkie paliwa. Benzyna 95-oktanowa podrożała średnio 14 groszy, 98-oktanowa nowa o 12 groszy na litrze i olej napędowy o 11 groszy na litrze.
12: Teraz na szczęście ma być taniej, bo ceny będzie regulować rząd. Swoje prace rozpoczął zespół śledczy w sprawie zonda krypto powołany przez prokuraturę krajową. Postępowanie wokół giełdy kryptowalut toczy się od kwietnia pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Zespół powołano ze względu na szczególną wagę i zawiłość sprawy, mówi prokurator Michał Binkiewicz.
14: Co do zasady dotyczy to spraw wielowątkowych i wielopodmiotowych, tak żeby odpowiednio zdywersyfikować i ukierunkować działania prokuratorów.
12: W związku ze śledztwem w sprawie zonda krypto zatrzymano m.in. byłego już prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza. Włoskie i francuskie ekipy uratowały podczas skrajnie trudnej akcji dwoje polskich alpinistów w masywie Mont Blanc. Młody wspinacz przez 12 godzin wisiał na linie czekając na pomoc, a jego partnerka przywiązana do skały nie mogła mu jej udzielić. 20-latek trafił do szpitala, ale jego stan nie budzi niepokoju. Po 2 latach w filipińskim szpitalu wrócił do kraju. Rządowy samolot sprowadził do Polski 42-letniego Piotra Moczulskiego, który doznał za granicą ciężkiego urazu głowy. Jak mówi profesor Marzena Wojewódzka Żeleźniak-Kiewicz, wicedyrektorka Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, pacjent jest już po pierwszych badaniach.
15: Te badania wykazały prawidłowe parametry. Parametry również w badaniach obrazowych no, są takie, jakie były spodziewane.
12: Za organizację jego transportu odpowiadały wspólnie Ministerstwo Obrony Narodowej, Urząd Miejski w Białymstoku oraz rodzina.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
1: Błażej Kulesza, zapraszam. Hubert Hurkacz po zaciętym meczu pokonał Amerykanina Lernea Tiena, dzięki czemu awansował do 1/8 finału turnieju w Pekinie. Dziś Polak zmierzy się z Francuzem Arturem Jean, a dziś także na korcie w Pekinie zobaczymy Magdalenę Fręch. W piłkarskiej Lidze Narodów trwa za to trzecia kolejka spotkań najwięcej, bo 6 bramek padło na stadionie Parken w Kopenhadze, gdzie Dania podejmowała Portugalię. Co prawda bez Cristiano Ronaldo, który opuścił kadrę, ale goście wygrali 4-2.
0: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
2: Co słychać na drogach Wolina i regionu? Ruch umiarkowany, zatorów nie ma. Nieco więcej aut w Świnoujściu po wyjeździe z tunelu. W Świnoujściu drogowców spotkacie na Sienkiewicza, Lechickiej i Bursztynowej. Życzę Wam dużo cierpliwości.
0: Pogoda w Wolinie.
2: Pogoda na początku jesieni nas nieco rozpieszczała. No, dziś trochę chłodniej, jednak nadal jak na październik ciepło. Maksymalna temperatura na zachodnim Pomorzu od 19 stopni nad morzem i w Wolinie do 20 w Szczecinie. Przez cały dzień niebo mocno zachmurzone, gdzieniegdzie będą trafiać się niewielkie przelotne opady deszczu. Grzyby będą rosły na potęgę.
0: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
3: Dzień dobry! Po 7 z jednego z waszych prowadzących zrobimy telewizyjną gwiazdę i wyślemy go do programu Hitster.
4: Po 7 wykonamy też skok na nagłówki, w skrócie skok nagłówki, czyli sięgniemy po najgłupsze prasowe i portalowe nagłówki tygodnia. Radio Złote Przeboje na dzień dobry, w piątek, piątaczek, piątunio, piątolongo, 4 po 7 gramy Rockset.

0: Doskonałe to było. A w którym roku powstała ta piosenka? O, i dobre to pytanie pasowałoby do telewizyjnego programu Hitster, który w ten weekend startuje z udziałem jednego z waszych prawnych prowadzących. Ale oprócz wielkich gwiazd, jak wspomniany prowadzący, tak, będą też inne znane gwiazdy.
1: Będą i te gwiazdy będą wspominać właśnie ukochane piosenki sprzed lat, będą śpiewać, będą tańczyć, wygłupiać się. Oj, co tam nie będzie się działo? Jakie są zasady gry i o co grają gwiazdy, opowiedziała nam Ida Nowakowska, jedna z prowadzących.
2: Mamy dwie drużyny, po dwie osoby, po dwie gwiazdy, które się znają, przez to właśnie wspominają. I my z Piotrem robimy przysłowiowe play, puszczamy dany utwór, który muszą te gwiazdy umieścić na swoich osiach czasu. Kto pierwszy umieści 10 utworów, ten przechodzi do finału i gra o pieniądze na cel charytatywny.
0: Mm-hmm. Ida Nowakowska, Piotr wspomniany to Piotr Kędzierski, ale też Lenka, Jan Klimentowie, Gąsowski, Skrzynecka, Wiśniewski, Doda, Florkiewicz. Same gwiazdy. Już jutro wieczorem w Hitsterze.
1: Zapraszamy, polecamy, żeby poczuć klimat tego nowego muzycznego show. Zajrzyjcie na nasze social media, m.in. na Instagram i Facebooka Radia Złote Przeboje. A teraz gramy pierwowzór Colon Me, czyli Valerii w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, w piątkowy poranek, 13 po 7.

0: Shakespeare powiedział kiedyś słowa, słowa, słowa. Za to niejaki F.R. David jest oszczędniejszy w słowach i zaśpiewał po prostu słowa, czyli words. To był jego największy przebój w radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry.
1: Dzień dobry. W piątkowy poranek wam mówimy, a za 10 minut wróci do nas kultowy skok na nagłówki, w skrócie skok nagłówki, najlepsze i najgłupsze nagłówki całego tygodnia. Wcześniej usłyszycie idealne dźwięki na piątek, Classic Nouveau i Venga Boys.
2: Radio Złote Przeboje.

0: przy boju.
1: Autopromocja.
2: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
3: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
2: W każdą niedzielę po 8.
3: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
5: W ten piątek i sobotę wszystkie arbuzy na wagę minimum 50% taniej. Sprawdź promocję na etykiecie.

0: limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. Dużo
8: dobrego. Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
9: Muzyka i głos AI.

0: rok na główki w Radiu Złote Przeboje.
1: Docierały do nas do programu porannego tysiące, a nawet setki próśb o powrót legendarnego piątkowego kącika, czyli przeglądu nagłówków prasowych, internetowych. No to ten kącik powraca.
2: Tak, zapraszamy na przegląd najmocniejszych, najśmieszniejszych, czy po prostu najgłupszych nagłówków.
3: To ja może na początek. Gazeta.pl. Zorganizowali wegańskie wesele. Koledzy pana młodego zamówili pizzę z kiełbasą i zjedli ją za $100.
4: Ja mam z kolei nagłówek z Newsweek Polska. Posłanka PiS prowadzi głodówkę od kilku dni i Marysia jest nawiedzona.
2: Ładne. Polsat News. To może być dron znaleziony pod Rusinowem. Rosjanie tworzą go z drewna.
1: Budelek. Nagłówek z kategorii rymowanka. Mandaryna pląsała jak marzenie, a niskie noty jury wywołały oburzenie.
3: To teraz fakt. Radek Majdan w jasnym dresie rzucił się na ratunek. Poświęcił klapek, by ratować Madlenkę.
4: No to ja wracam w takim razie do pudelka. Historyczna chwila. Hał-hał Dominiki Chorościńskiej w oficjalnych stenogramach sejmowych.
2: Kochani, już prawie kończymy. Fakt doniósł. Kontrowersyjna reklama aktorki Sydney Sweeney. Tak ćwiczyła, aż ubranie zgubiła.
1: Jeszcze jeden fakt. Uwaga, byli teściowie poszukują kabareciarza. Zniknął i ani mrumru.
2: Świetne. I na koniec pudelek.pl. Fausti rozstała się z Blendusiakiem po aferze czekotubkowej.
1: Co?
2: Jeśli z tego nagłówka zrozumieliście tylko słowo rozstała się, nie przejmujcie się, my też.
5: To co śmiech na sali, nie?
0: Skok na główki w Radiu Złote Przeboje.

0: Balons, Kriegsminista. Można takie naprawdę przydomki sobie wymyślać. Jest piątek wieczór, można zostać ministrem, można zostać senatorem, można zostać ambasadorem, czym tylko chcecie. Wolność rządzi, jest piątek, to radio złote przeboje na dzień dobry. Nena nam śpiewała w języku zachodnich sąsiadów za 28.
1: Budzicie się, włączacie radio złote przeboje, robicie głośniej, od razu czuć, że się zbliża weekend. Budkę suflera za chwilę zagramy, Depeche Mode za chwilę zagramy, a wcześniej sprawdzimy, gdzie się korkuje o tej porze na polskich drogach.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
13: Złote przeboje w drodze.
14: Piątkowy poranek na drogach Wolina i regionu w miarę spokojny. Nie mamy spektakularnych korków, choć już po południu na pewno na S3 zrobi się tłoczno. Życzę wszystkim spokojnego, bezpiecznego dnia. Pamiętajcie, aby uważać przy przejściach dla pieszych.
13: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Gramy temat. Dzwońcie.
1: Tak, to już w ten weekend startuje Hitster, nowy muzyczny program z udziałem jednego z waszych porannych prowadzących. Mm-hmm. I w tym programie gwiazdy będą śpiewać i wspominać przeboje sprzed lat. I dzisiaj o poranku wy też możecie być gwiazdami i też coś zanucić. 22, 4, 4 i 3, 0.
2: Wiemy, wiemy.
3: Rena Rolska, nie? Rena Rolska śpiewała w oryginarze.
1: Wystawy.
3: Pięknie.
1: Ktoś jeszcze? Jeszcze?
4: Na.
1: Wiemy, Karel Gott, być stalem lat.
3: Tak, po naszemu to będzie Forever Yankee, Alphaville. Zanudźcie do słuchawki piosenkę, która ostatnio nie daje wam spokoju i męczy pod prysznicem na przykład, albo przy goleniu. Za najlepsze nucenie obiecujemy oryginalną, przebojową grę planszową Hitster 22 4 4 3 0.
0: Mamy temat.

0: Ojciec polskiej myśli szkoleniowej, trener tysiąclecia, ostatni z wielkich, to były przydomki trenerów polskiej kadry w latach 70. i 80. W obecnych czasach mieliśmy już wuja, siwego bajeranta, polskiego Guardiola, polskiego Burinio i ciepłe kluchy. I co dalej? Co dalej?
1: No to może być bardzo ważny wieczór dla Jana Urbana. Jeśli Polacy znów zgubią punkty, no to jego przyszłość może stanąć pod znakiem zapytania. Dzisiaj gramy z Rumunią. No. Więcej o tym już za chwilę w wiadomościach o 8.
2: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje dostaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kabiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18.
0: Autopromocja. Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3000.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
2: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
1: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
3: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
5: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
6: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej, tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Kokolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
7: Reklama. Mamy godzinę 8, 2 października w piątek. Przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje, które przedstawi Iwona Barańska.
8: Kilkadziesiąt godzin dzieli nas od tańszego paliwa na stacjach. Można wracać na plażę w Ustce. Służby uprzątnęły pozostałości ropopochodne. Wszystko albo nic. Polacy dziś grają z Rumunią na Stadionie Narodowym. Mam nadzieję, że to kwestia kilkudziesięciu godzin, kiedy Polacy odczują ulgę płacąc za paliwo na stacjach benzynowych, mówi szef kancelarii premiera Jan Grabiec. To komentarz do decyzji prezydenta. Karol Nawrocki podpisał rządową ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Ustawa już została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Rządzący nie ukrywają zadowolenia. Dobrze, że prezydent zmienił zdanie, mówi Jan Grabiec.
9: Musimy dać jeszcze kilkanaście godzin oczywiście tysiącom stacji benzynowych w Polsce, żeby dostosowały się do rozporządzenia, więc to jest kwestia kilkudziesięciu godzin. Mam nadzieję, kiedy Polacy odczują już ulgę płacąc za paliwo.
8: Również minister finansów Andrzej Domański zapowiedział, że ceny na stacjach spadną już w ten weekend. Rolnik z Gliwic, 60-letni Józef Magiera, który zaorał traktorem świeżo wyremontowaną drogę, na razie nie odzyska swojego ciągnika. Tak zdecydował sąd. Jak tłumaczy adwokat rolnika Adam Szewcy, pan Józef musi najpierw udowodnić, że ciągnik jest mu potrzebny.
10: Musimy to udokumentować. Mówiąc krótko, że pan prowadzi czynne gospodarstwo i każdego dnia używa tego narzędzia do pracy.
8: Rolnik usłyszał zarzut zniszczenia mienia, a straty wyceniono na blisko 200 tysięcy złotych. Plaże w Ustce znów otwarte. Udało się posprzątać pozostałości substancji ropopochodnej, które w sobotę wyrzuciło morze. Zamknięta jest jeszcze część plaż w gminie Ustka, ale mają zostać otwarte dzisiaj. Urząd Morski zastrzega jednak, że usunięcie substancji w 100% jest niewykonalne, bo niektóre jej pozostałości mają wielkość ziarenka grochu. Sądny dzień dla kadry Jana Urbana. Piłkarska reprezentacja Polski podejmie dziś wieczorem Rumunię w dywizji B Ligi Narodów. Biało-czerwoni źle zaczęli te rozgrywki. Zremisowali z Bośnią i Hercegowiną i przegrali ze Szwecją. Dziś mamy tylko jeden cel, mówi pomocnik Wiktor Nowak.
11: Cel, jaki jest ten mecz, no to tylko, żeby odnieść zwycięstwo w Warszawie i żeby te punkty zostały w Polsce.
8: W kuluarach coraz głośniej mówi się, że jeśli Polacy znów zgubią punkty, trener Jan Urban może pożegnać się ze swoim stołkiem. Początek meczu na Stadionie Narodowym o 20:45.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
12: Poranek we Wolinie i innych miejscowościach powiatu kamieńskiego w miarę spokojny. Czasem zderzak w zderzak pojedziecie w Międzyzdrojach Nowomyśliwską, w Świnoujściu, Grunwaldzką i Matejki. Standardowo więcej aut na Nowokarsiborskiej. Cierpliwości i szerokiej drogi.

0: Pogoda w Wolinie.
1: Dziś zachodnie Pomorze spowite chmurami, gdzieniegdzie będą trafiać się jeszcze przelotne, niewielkie opady deszczu, co z pewnością ucieszy grzybiarzy.

0: czujących zachodnio-pomorskie lasy. Mniej ucieszy kierowców, droga hamowania się wydłuży. Temperatura maksymalna w Wolinie i regionie w okolicach 19 stopni. To i tak nie najgorzej jak na październik. Ciśnienie wysokie, wiatr słaby.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry, po ósmej sprawdzimy, czy rybka jak śpi, to serio śpi, czy tylko udaje, że śpi.
3: Po ósmej też wyślemy komuś z was grę planszową w nagrodę za udział w porannym śpiewaniu pod prysznicem. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Piątek, piąteczek, piątunio, to co, budzimy się, otwieramy oczęta, przecieramy ze zdumienia. Tak, doczekaliśmy końca tygodnia. 4 po 8, grupa M.

0: Czy ryby śpią? Takie poważne pytanie tu chcieliśmy zadać. Czy ryby śpią? No skoro nie, zamykają oczu.
1: No.
0: I teraz odpowiemy na to pytanie, kochani.
2: Wiele gatunków przechodzi w przypominający sen stan odpoczynku.
0: Ciekawe.
2: Tak, spada wtedy ich aktywność, zwalnia metabolizm, a reakcje na bodźce są słabsze. Niemniej, rybi sen wygląda zupełnie inaczej niż nasz.
1: Tak, i tak oto odpowiedzieliśmy, mamy nadzieję, że odpowiedzieliśmy na jedną z największych zagadek ludzkości, czy rybka na kanale Mini po zakończeniu programu śpi, czy tylko ściemnia? A teraz nie śpimy, zwiedzamy i robimy głośniej. Gra Samantha Fox, a my się nastrajamy już weekendowo, w końcu piątkowy poranek i 8:12 na zegarach.

0: zawodny, nie zawodny, absolutnie taki solidny piątkowy numer Lemon Tree. Dlaczego solidny i niezawodny? Bo niemiecki, proszę państwa. Stamtąd pochodzi zespół Fool's Garden, a piosenkę napisał wokalista niejaki Peter Freudenthaler. Bardzo dobrze się tego słuchało w radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry.
1: Doskonale, doskonale. Dzień dobry. Za chwilę Bon Jovi nam będzie rozkręcać piątkowy poranek, a potem komuś z was, uwaga, wyślemy w prezencie przebojową grę planszową Hitster w nagrodę za poranne nucanie do słuchawki. Zostańcie z radiem Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. W piątek 2 lub sobotę 3 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 249 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 5 do środy 7 października przy jednorazowych zakupach za minimum 249 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram. I wszystkie parówki Peacock 250 gramów, 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Muzyka i głos.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Już w ten weekend zobaczymy premierowe odcinki nowego muzycznego show z udziałem jednego z waszych porannych prowadzących. Hitster, tak się program nazywa. Gwiazdy będą w Hitsterze śpiewać, wspominać przeboje sprzed lat. I wy też mogliście dzisiaj właśnie coś zanucić do słuchawki. Jakąś piosenkę, która wam nie daje ostatnio spokoju. No. Czas na podsumowanie.
2: Final countdown, no oczywiście, Europe. It's the final
3: countdown. A nie mówiłem?
1: No, łatwe. A ciekawe, co dalej mamy? Czy to nie jest kombi?
3: No, jest.
1: Super.
3: Jest, kochani. I teraz uwaga, jeszcze jeden głos. Wszyscy znają naprawdę oryginalną, przebojową grę planszową Hitster. Wysyłamy za to właśnie ostatnie nucenie, którego szczerze długo nie byliśmy w stanie odszyfrować, ale gdzieś w zakamarkach pamięci zachowała się jednak nazwa. To była grupa Steam!
1: Absolutnie. Melodię znają wszyscy, nazwę zespołu już niekoniecznie. Dziękujemy wszystkim, którzy śpiewająco zaczęli z nami piątkowy poranek. No a po weekendzie wrócimy do was z nowymi zadaniami, nowymi tematami i nowymi prezentami.

0: Cudownie człowiek się budzi, włącza radio Złote Przeboje, słucha Soul Asylum, Runaway Train i jeszcze do tego, jak sobie uświadomi, że jest piątek i weekend nadciąga, to już w ogóle, no muszą te humory dopisywać. 23 minuty zostały do 9.
1: A my podpowiadamy, jak przeżyć ostatnie godziny tego tygodnia w robocie. Zróbcie to, co ma nam w piosence Lipstick on the Glass. Zostawiajcie ślad szminki na szklance albo na kubeczku z kawą. Dobry pomysł na to, żeby wyrwać sobie kilkadziesiąt minut z roboty. Posłuchajcie Manamu w Radiu Złote Przeboje. Już za chwilę.
2: Autopromocja. Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
3: Tak. Zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
4: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody. Od poniedziałku do piątku zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
7: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem, bankiem BNP Paribas.
8: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, 4. edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Muzyka i głos.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
4: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
5: Wygenerowano z AI.

0: i aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz. Reklama.
2: Złote przeboje w drodze.
3: W Świnoujściu drogowców spotkacie na Sienkiewicza, Lechickiej i Bursztynowej. Zderzak w zderzak czasem będziemy jechać przy wyjeździe z tunelu. A przez Wolin jedziemy w miarę płynnie. Życzę wszystkim bezpiecznego, miłego dnia. Dostosujcie prędkość do warunków na drodze.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
4: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Co za czasów dożyliśmy, kochani. Ciekawych czasów dożyliśmy, trzeba powiedzieć wprost. No bo jeszcze w latach 60. faceci prawie do każdej pracy chodzili w garniturach, prawda?
1: Tak, tak.
0: No a teraz?
2: Teraz zdarza się, że do pracy w urzędzie czy biurze pracownice z najmłodszego pokolenia przychodzą z odkrytym pępkiem.
1: Tak się zdarza, bo że, tak, tak. No w ogóle to jest ciekawe, jak ubiór ma znaczenie, prawda? W pracy wszędzie, ale nie w radiu.
2: Na szczęście.
1: My możemy was trochę oszukać, jak elegancko jesteśmy tutaj ubrani, zwłaszcza w piątek, ale jeszcze jedna ciekawostka ubraniowa, na przykład jeśli wpuścisz nogawki spodni do skarpetek, do środka, to z miejsca ludzie będą mieć do ciebie mniejsze wymagania. Brązki Beat teraz na piątkowy poranek w Radiu Złote Przeboje za 11.09.

0: to energia przy takich przebojach. Od razu czuć, że piątek, że weekend. Za 5 minut niespełna będzie 9. Teraz informacje z naszego kraju mlekiem i miodem płynącego. Ale czy aby na pewno?
1: Pszczoły miały w tym roku naprawdę pod górkę. Polskiego miodu zaczyna brakować, a ceny już poszły w górę. Dlaczego tak się stało, to sprawdzimy w wiadomościach o 9. Posłuchajcie.

0: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Reklama. Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
2: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
1: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych w WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
2: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
1: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
2: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
3: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
3: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańszy gratis. 6 na osobę. Kaufland.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: I jeszcze przeceny na urodziny. Inni mają to podwójny powód do kupowania.
7: Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ.

0: odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
2: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
3: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na crediagricole.pl/firmy.

0: Trwa! Bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro. Reklama.
2: Piątek mamy dzisiaj w kalendarzu, to jest 2 października, jest 9. Iwona Brańska przedstawi teraz wiadomości Radia Złote Przeboje.
3: Wygrali Polacy, komentuje premier, podpis prezydenta pod ustawą. Grypa i COVID wracają, we wrześniu zachorowań było 5 razy więcej. Słodko nie będzie, polskiego miodu coraz mniej, a ceny mogą poszybować. To nie ja wygrałem. Wygrali Polacy, którzy już w weekend zapłacą mniej za paliwa, podkreślił premier Donald Tusk po decyzji prezydenta Karola Nawrockiego o podpisaniu ustawy nakładającej podatek od nadzwyczajnych zysków na koncerny paliwowe. Prezydent po podpisaniu ustawy poinformował we wczorajszym orędziu, tłumaczył, że chce zakończyć polityczny spór, za który płacą Polacy.
4: Każda złotówka pozyskana dzięki tej ustawie musi zostać wydana na obniżenie cen paliw, nie za miesiąc. Nie za tydzień czy dwa. Paliwo ma być tańsze teraz.
3: Z zapowiedzi ministra finansów już w ten weekend cena benzyny może spaść poniżej 7 zł za litr, a diesla poniżej 8. Nowy program CPN ma obowiązywać do końca roku. Jesteśmy u progu sezonu grypowego i COVID-19, ostrzega sanepid. We wrześniu liczba zachorowań wzrosła 5-krotnie. Najczęściej chorują dzieci do 10 roku życia. Nie ma jednak powodu do paniki, a ciepła jesień sprzyja, żeby zaszczepić się właśnie teraz, radzi szef sanepidu Paweł Brzesiowski.
5: To nie jest absolutnie jeszcze żaden skok zachorowań epidemiczny. Fala, można powiedzieć, że kształtuje się powoli. Wysokie wskaźniki obserwujemy w grudniu. I póki nie ma tego wzrostu, to warto wykorzystać ten czas na szczepienie.
3: We wrześniu przeciw grypie zaszczepiło się 700 tysięcy osób. Większość w aptekach. Brakuje polskiego miodu. Najpierw wiosenne chłody, a potem letnie upały sprawiły, że kwiatów było mniej i kwitły krócej. Ceny w skupie już wzrosły nawet o 50%, ale niewiele to pomogło. Musimy ratować się importem, głównie z Ukrainy i Chin, tłumaczy Przemysław Rujna, sekretarz generalny Polskiej Izby Miodu.
6: Chodzą kolejne ciekawe kierunki, takie jak Wietnam, Kambodża, a także Ameryki Środkowej i Południowej.
3: Miód prawdopodobnie zdrożeje, bo kapryśna pogoda to nie jedyny problem. Pszczelarze zwracają uwagę także na mniejszą dostępność roślin miododajnych, związaną m.in. z wycinką drzew i zmianami klimatu.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje.
8: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSP i PSP Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
7: Sport w 30 sekund.
9: Błażej Kulesza, zapraszam. O pierwsze zwycięstwo w tegorocznej edycji Ligi Narodów powalczą dziś piłkarze Jana Urbana w meczu na Stadionie Narodowym z Rumunią. Polacy w grupie mają tylko jeden punkt. W jeszcze gorszym położeniu są nasi rywale, bo przegrali oba pierwsze.

0: pierwsze spotkania. W Słowenii za to startują Mistrzostwa Europy w kolarstwie szosowym. W biało-czerwonych koszulkach pojedzie 13-osobowa reprezentacja Polski, a na jej czele stanie wicemistrzyni świata Katarzyna Niewiadoma-Pini.
1: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
2: Pogoda.
3: Ciąg dalszy przyjemnej jesieni. W większości regionów będzie dzisiaj słonecznie i ciepło. Na termometrach od 18 stopni w Gdańsku, 21 w Warszawie i Lublinie, do 23 we Wrocławiu i Katowicach. Jutro też tak pogodnie, w niedzielę miejscami pokropi deszcz.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
4: Dzień dobry, gramy wam największe złote przeboje z lat 80. i 90. One są genialne i niepodważalne i tylko one o tej porze są prawdziwe.
5: Zgadza się, gdyż chęć do pracy, zaangażowanie się w robotę i jakiekolwiek działania służbowe to jest dzisiaj po prostu ściema. Radio Złote Przeboje, na dzień dobry, piąteczek, piątunia, piątolonga, 4 po 9 gra Hathaway.

0: Nine Young Cannibals. Zagraliśmy w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry i śmiało możemy zaryzykować stwierdzenie, że akurat ci kanibale do dnia bezmięsnego pasują idealnie, normalnie jak ketchup do sera. Przy okazji ta piosenka powstała w 1989 roku, czyli wtedy, kiedy w Polsce zniesiono kartki na mięso.
1: Szok, niedowierzanie, prawda? To posłuchajcie tego, kiedy grupa The Pretenders zagrała kawałek Don't Get Me Wrong, to w Polsce były kartki nie tylko na mięso, ale i na masło, na mąkę, na kaszę, ryż, a także, to nie koniec, na benzynę, na papierosy, na alkohol i na obuwie. Yeah. Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry gra wam właśnie przed piątkowym shoppingiem. Właśnie tak, słuchamy.

0: tota promocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
3: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
4: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
5: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
0: Reklama.

0: Nobody Wants to be Lonely. Ta piosenka w wersji solowej nie zrobiła kariery, za to już w duecie to dosłownie podbiła cały świat. Było czuć między Christiną Aguilerą a Rickiem Martinem, że jest tam między nimi chemia. Taka chemia, że chemia z Niemiec to przy tym to pikuś.
1: Pikuś, pikuś, absolutnie. A przed nami wokalista, który wielokrotnie próbował swoich sił za granicą. I teraz tak, dla Anglików i Włochów okazał się, uwaga, jak pisała muzyczna prasa, zbyt dramatyczny. My, Polacy, mamy inną wrażliwość. My, Czesława Niemena, kochamy i gramy w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Wspomnienie.

0: teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kochanie, ciągle siedzisz w tym telefonie, no.
2: Szukam płytek w internecie. Nie chcę przepłacać. Mam, znalazłam kaflando.pl. Ogromny wybór w mega cenach.
1: Ale czy nie wolimy zobaczyć płytek na żywo?
2: Kaflando ma salon w Szczecinie przy rondzie Hakena.
1: No, jedziemy tam.
2: Salon Kaflando. Płytki i wyposażenie łazienek. Ustowo 51 przy rondzie Hakena.
1: Jeżeli wolisz wygodne zakupy online, wejdź na www.kaflando.pl.
3: Czyta lektor AI.

0: Lat. Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram.
1: Stokrotka.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
3: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy. Wiesz, tak w moim stylu.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl. Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/ bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
8: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
7: No dobrze, a taki fajny prezent?
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
8: Na mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
12: Reklama.
13: Sponsorem programu jest Polregio. Kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: No nareszcie, no nareszcie ta piosenka pasuje idealnie do wydarzeń przyszłych. In the heat of the night, czyli jak będzie gorączka nocy, to znaczy, że jest weekend. No to w piątek w takim razie życzymy wam tego i znikamy. Dziękujemy. Pa,
1: tak,
0: pa.
1: Tak, znikamy, idziemy na grzyby. Poranny program udaje się na grzyby. Pamiętajmy wszyscy o tym, że grzybów nie zbiera się po to, żeby je mieć, tylko po to, żeby inni ich nie mieli. Tak, dziękujemy bardzo. Iwona Barajska, Piotr Jaworski, Piotr Jachim, Tomek Szulkiewicz. Dziękujemy. A z nami Gosia Kościelniak.
2: Jestem, ale nie jestem sama, bo dzisiaj Gordon Matthew Thomas Sumner w szkole jeszcze w swoim słynnym swetrze w czarno-żółte paski dostał pseudonim Żądło, czyli Sting. I onże właśnie dziś kończy 75 lat, a jest chyba w formie absolutnie życiowej. Stingu, we love you.

The Police to był rok 79, co prawda, ale to właśnie dziś Sting obchodzi 75. urodziny i bardzo go ściskamy daleko, z daleka wirtualnie z Radia Złote Przeboje. Za 3 minuty będzie godzina 10 i najważniejsze wiadomości.

0: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Autopromocja.
2: Pamiętasz najlepsze czasy muzyki? Lata 80., 90., szkolne dyskoteki, kasety, walkman.

0: Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
2: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
3: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
4: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
5: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
6: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
5: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
8: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu. A w dodatku można go podać również na noc. Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
7: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
9: Reklama. Piątkowe przedpołudnie, zbliża się 10:00. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości w radiu Złote Przeboje.
10: Wiadomości z Wolina.
11: Ula Myszkinis. Strefy bezpieczeństwa na plażach regionu. Od poniedziałku do czwartku nurkowie minerzy z 8 flotylli obrony wybrzeża będą neutralizować niewybuchy z II wojny światowej na terenie budowy przyszłego falochronu portu zewnętrznego w Świnoujściu. O szczegółach komandor podporucznik Grzegorz Lewandowski, rzecznik 8 flotylli.
12: Cała operacja rozpocznie się w godzinach porannych. Będzie obowiązywał zakaz wchodzenia do wody. Chodzi o to, że wybuch podwodny może spowodować zagrożenie dla życia lub zdrowia. Mamy do czynienia z dosyć dużymi przedmiotami. Są to lotnicze, miny morskie.
11: Obszar oddziaływania to plaże od Albeku po Międzyzdroje. Do morza nie wchodzimy, lepiej wybrać się na basen, a dzieci z gminy Dziwnów w poniedziałek rozpoczynają bezpłatną naukę pływania w ramach lekcji wychowania fizycznego. Przenieśmy się do portu lotniczego Szczecin-Goleniów. Tam ogromna inwestycja, ale z problemami. Znów przesunięto termin składania ofert w kolejnym przetargu na przebudowę terminala pasażerskiego. Miejmy nadzieję, że problemy ominą budowę nowej komendy miejskiej policji w Świnoujściu, ale o tym za godzinę.
10: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Wolinie.
11: Dziś zachodnie Pomorze zasnute chmurami, choć od czasu do czasu gdzieniegdzie pojawia się słońce, to w innych miejscach regionu mogą pojawiać się niewielkie przelotne opady deszczu. Zrobiło się nieco chłodniej, temperatura maksymalna od około 19 stopni nad samym morzem i w Wolinie do 20 stopni w Szczecinie. Noc dość ciepła, jutro zbliżona temperatura. A ciśnienie mamy wciąż dość wysokie.
10: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
13: No i tak, 2 minuty po godzinie 10:00, piątkowe przedpołudnie, prawie wszędzie pięknie i słonecznie. No po prostu sama radość.
14: Radio Złote Przeboje.
13: A w Radiu Złote Przeboje, największe przeboje lat 80. i 90., a do tego jeszcze dzisiaj mamy Dzień Uśmiechu. Co za piękny piątek. Wykorzystamy to sobie, prawda? Teraz Baltimora, Gosia Kościelniak.

0: ćwiczy nam mięśnie brzucha i twarzy, redukuje stres, wzmacnia odporność. No i jest za darmo uśmiech i mamy do niego dostęp codziennie, w każdym momencie. Światowy Dzień Uśmiechu dziś. No i w związku z tym pouśmiechajmy się razem. No nie bądźmy tacy, robota nie zając, więc podzielmy się tym, jaka mała rzecz sprawia, że się uśmiechacie. Bo przed chwilą moja koleżanka z pracy powiedziała, że się uśmiecha od ucha do ucha, na przykład gdy znajdzie kasztana. O, to teraz będzie coraz częściej. Leciutko piątkowo, żeby jeszcze bardziej uśmiechnięty był ten dzień. Termos Radia Złote Przeboje z limitowanej edycji czeka na najciekawsze zgłoszenie. Rozmawiamy od teraz do południa. Nasz numer 22 44 i 30.
1: Robota nie zając.
0: No i można mailem robota@złoteprzeboje.pl. Jaka mała rzecz sprawia, że się uśmiechacie? 22 44 i 30.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.

chciałabym piosenki Davida Bowiego mogła jeść po prostu łyżkami na śniadanie, na drugie śniadanie i na obiad, a przede wszystkim na deser. Mówiono, że nie był przesadnie utalentowany, ale niezwykle uparty i pracowity i bardzo punktualny jako młody chłopak. Wielu świadków tamtych czasów wspomina, że no nie wiedzieli, czy Bowie coś potrafi, ale dawali mu kredyt zaufania ze względu na urok. Wypowiedź Davida Bowiego z 1999 roku na temat przyszłości internetu krąży jako kolejny dowód jego przenikliwości. Na wiele lat przed powstaniem platform społecznościowych, już nie wspominając o rozwoju sztucznej inteligencji, powiedział tak: to co widzimy nie jest nawet wierzchołkiem góry lodowej. Sądzę, że wpływ internetu na społeczeństwa, na pożytek i na szkodę jest nie do wyobrażenia. To nie jest narzędzie, to obca forma życia. Tada! Radio Złote Przeboje. Teraz uspokójmy się przy My Heart Will Go On.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już jutro od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Czyta lektor AI.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Z aplikacją Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A duży słoik kawy rozpuszczalnej Nescafe Classic, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 36,49. Teraz jedynie 19,99.
4: Stokrotka.
5: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować, najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
6: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
7: Neomag Cardio, więcej niż magnes. Wyciąg słoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
8: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
8: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99, a pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Panie Pascalu, mhm. A czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
14: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
13: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
14: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
13: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
14: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
15: Skąd do szkoły wziąć coś na mózg i ząb? Kto pomoże tu? Skurpadior z delikatesów Centrum.
16: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z delikartą. Cena przed obniżką 19,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy śliwki 3,49 kilo. Cena przed obniżką 5,99. Limit 3 kilo na delikartę. W delikatesach Centrum.
17: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
18: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
19: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji. Zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty polecamy. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 5,99 za kilogram oraz winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka.

0: Robota nie zając.
1: Dziś Światowy Dzień Uśmiechu i oczywiście korzystamy z tej okazji, żeby uśmiechać się z różnych powodów, a także bez powodu. Pytam Was dziś, jaka mała rzecz sprawia, że się uśmiechacie?
2: Tu Ewelina z Bydgoszczy. Ja się bardzo cieszę, gdy pójdę rano z psem na spacer. Cieszę się bardzo, gdy znajdę jakiegokolwiek grzyba. To jest moja radość, jak mogę przytulić się do drzewa. Wstaję rano i się uśmiecham, jestem zdrowa. Pozdrawiam Was wszystkich, kochani, i trzymajcie się. Miłego dnia.
3: Cześć, z tej strony Martyna z Gdańska. Zawsze uśmiecham się od ucha do ucha, kiedy w moim sklepie osiedlowym trafię na mój ukochany ser cheddar. Wtedy od razu kupuję sobie, no, 2 albo 3 opakowania i wiem, że w najbliższych dniach zawsze będę miała moją ulubioną przekąskę, więc humor mam świetny. Pozdrawiam serdecznie.
1: Leciutko piątkowo, o tym sobie dzisiaj rozmawiamy, żeby jeszcze bardziej uśmiechnięty był ten dzień. Mam termos Radia Złote Przeboje z limitowanej edycji, czekający tutaj na kogoś za najciekawsze zgłoszenie. Rozmawiamy do południa, nasz numer 224430 i mailem można też na adres robota@złoteprzeboje.pl.
0: Robota nie zając.

No i już za 3 minuty będzie godzina 11. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy w Radiu Złote Przeboje. Posłuchajmy razem.

0: możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Reklama.
4: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Radio Złote Przeboje, czas na tylko sprawdzone wiadomości o godzinie 11.
6: Wiadomości z Wolina.
7: Ula Myszkinis. Rusza jedna z kluczowych inwestycji zachodniopomorskiej policji. W Świnoujściu powstanie nowoczesna komenda miejska. Właśnie podpisano stosowne umowy. Więcej na ten temat podkomisarz Piotr Jaworski, rzecznik komendanta wojewódzkiego policji w Szczecinie.
8: Nowoczesny budynek powstanie przy ulicy Karsiborskiej 12, tuż za wylotem z tunelu. Wartość inwestycji to ponad 45 milionów złotych. Inwestycja obejmuje powstanie budynku głównego wraz z obiektami towarzyszącymi, a także masztem antenowym o wysokości 32 metrów.
7: Obiekt będzie wyposażony też w małą elektrownię wiatrową. Jeśli wybieracie się do Szczecina, to warto wiedzieć, że zaczął działać już nowy serwis Strefa. Sprawdzimy w nim nieopłacony postój i zapłacimy online. A propos parkowania, do poniedziałku wyłączone z użytkowania są miejsca postojowe przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże. To w związku z Oktoberfest. A w Świnoujściu zamknięte skrzyżowanie Sienkiewicza-Krzywoustego. Są zmiany w kursowaniu linii numer 3.
6: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Wolinie.
7: Wciąż zaskakująco ciepło, jak na październik. Na zachodnim Pomorzu maksymalna temperatura dziś od 19 stopni w Wolinie do 20 w Szczecinie. Na niebie sporo chmur, gdzieniegdzie mogą się pojawiać przelotne, niewielkie opady deszczu, ale ciśnienie mamy dość wysokie. Meteopaci nie powinni narzekać na żadne dolegliwości. Sobota i niedziela w miarę pogodne.
6: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
9: 2 minuty po godzinie 11. Piątkowy, piękny przedpołudnie w Radiu Złote Przeboje. Gosia Kościelniak, zapraszam, a przed nami Petro Boys.
10: Radio Złote Przeboje.
9: Jesteś zawsze w moich myślach, always on my mind. I to był rok 87, a dzisiaj jest Światowy Dzień Uśmiechu. Jakiż to jest piękny dzień, jeszcze wypada w piątek. I dzwonicie dzisiaj numer 22 44 30, żeby powiedzieć, jaka mała rzecz sprawia, że się uśmiechacie. Bardzo ładnie mówicie. Robota nie zając, więc możecie zadzwonić.

O wszechogarniającym, niemal nierzeczywistym szczęściu i euforii w miłości, które sprawiają, że czujemy się tak, jakby dotykało się nieba. Aniołowie bawili się naszym sercem, śpiewała Ani Lennox. Taka to historia przed chwilą w radiu Złote Przeboje zespołu Eurythmics. No a dzisiaj dodatkowo jest Dzień Anioła Stróża też, także... No wiecie, wierzenia ludowe i teologiczne wskazują, że aniołowie nie ukazują się zazwyczaj w postaciach ze skrzydłami, ale działają przez dobre myśli, intuicje, ostrzeganie przed złem, no a ja bym jeszcze dodała przez uśmiech, bo dzisiaj jest Dzień Uśmiechu. Demono, kamień i aksamin, radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
4: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
3: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
4: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
3: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
4: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M. Tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
8: Kogo?
7: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
8: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
7: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
8: Tak, jest posterunkowy Cezary.
9: No, więcej na szkłomazgon.pl.
8: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
9: I Cezary Pazura.
10: Muzyka i głos.

0: Robota nie zając.
1: Dzisiaj o czymś, do czego każdy z nas ma dostęp i co jest za darmo, a daje nam tyle dobra. Uśmiech, bo dzisiaj jest Światowy Dzień Uśmiechu i w związku z tym razem się dzisiaj uśmiechamy. Robota nie zając, więc dzielimy się tym, jaka mała rzecz na co dzień sprawia, że się uśmiechacie.
2: Witaj, Radio Wielkie Przeboje. Najfajniejsze radio. Towarzyszycie mi codziennie w mojej pracy, ponieważ jestem kierowcą autobusu i oczywiście nie ze względu na Dzień Uśmiechu. Codziennie się uśmiecham do moich pasażerów, a oni się uśmiechają się do mnie. I wtedy szybciej nam mija czas podróży. Pozdrawiam.
3: Dzień dobry, kochane Radio Złote Przeboje. Pani Małgosiu pyta pani, co sprawia, że się uśmiechamy. Ja pracuję dużo podróżując. Bardzo jest mi miło, kiedy kierowcy zachowują się grzecznie i normalnie, czyli w momencie, kiedy jest korek, ktoś mrugnie, że mam jechać, albo ustąpi po prostu pierwszeństwa, albo po prostu jest życzliwy do drugiego kierowcy. Bardzo to lubię, ponieważ bardzo dużo podróżuję, słucham waszego radia wtedy, to uśmiecham się również, kiedy pani Małgosia mówi, robota nie zając. Uwielbiam to, pani Małgosiu, pozdrawiam panią. Bardzo, bardzo serdecznie i całe Radio Złote Przeboje.
1: To powtórzę z przyjemnością specjalnie. Pamiętajmy, robota nie zając. Jeszcze możecie dzwonić, mam termos. Radio Złote Przeboje z limitowanej edycji czeka na najciekawsze zgłoszenie. Rozmawiamy, nasz numer 224430 i można napisać robota@złoteprzeboje.pl. Jaka mała rzecz sprawia, że się uśmiechacie?

0: autopromocja.
1: Dobrze wiedzieć. W Radiu Złote Przeboje to proste i sprytne patenty na codzienne sprawy.
2: Te dotyczące domu, pracy, urzędu czy samochodu. Bo przecież dobrze wiedzieć. Codziennie o 16.30. Tomek Brel, zapraszam.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Przeceny na urodziny w Media Ekspert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: 146. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach dwie za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
2: Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV. Twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź.
3: W 29. urodziny Carrefoura kawa Jacobs Cronat Gold lub krema od 200 do 220 gramów 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 29,99.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Reklama.

Tworzyła taneczne układy m.in. dla Janet Jackson, dla Michaela Jacksona, dla Duran Duran, dla Whitesnake, ZZ Top, a w 88 choreografię światowego tournée George'a Michaela Fate Tour. No i w sumie już by to wystarczyło, jeśli chodzi o życie zawodowe i sukcesy, ale nie jej. Paula Abdul zachwycała poza tym też talentem muzycznym, tanecznym, ale też nienagannym wyglądem. Zawsze dbała o perfekcyjny wizerunek, idealny makijaż, ułożone włosy, zawsze przepięknie, kobiecy wdzięk, ubrania. Przez lata była jurorką w programach American Idol, X Factor, no a teraz jej poczynania można obserwować w mediach społecznościowych, gdzie regularnie publikuje nawet zdjęcia i filmy, a wygląda zjawiskowo. Paula Abdul, Stride Up, rok 1988, teraz w Radiu Złote Przeboje.

the Moon, a my tutaj ludzie nie na księżycu, tylko na ziemi cieszymy się, bo mamy dzisiaj Światowy Dzień Uśmiechu, a dodatkowo jeszcze piękny dzień i piątek. Za 3 minuty 12:00 zapraszamy na wiadomości.

0: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
1: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
2: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
4: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.

0: to będzie złoty 10, złoty 20 na tych najpopularniejszych paliwach, benzynie i oleju napędowym. W przypadku obniżki samego VAT-u i trochę więcej, złoty 30, złoty 40 w przypadku obniżki VAT-u i akcyzy.
1: A te niższe stawki podatków będą obowiązywać do końca roku. Tymczasowy areszt za atak na szpitalnym oddziale ratunkowym w Kozienicach. Trafił tam mężczyzna poturbowany po jeździe na hulajnodze elektrycznej, zniecierpliwiony czekaniem w kolejce, wpadł w furię, pobił pielęgniarkę, a chwilę później zadzwonił na numer 112 ze zmyśloną informacją, że w budynku podłożył ładunek wybuchowy. Na tym się nie skończyło. Gdy do szpitala przyjechał patrol, agresor rzucił się z pięściami także na interweniujących policjantów. Podczas przesłuchania tłumaczył się zanikiem pamięci. Za popełnione czyny grozi mu do 8 lat więzienia. Zamieszki we francuskich szkołach wymykają się spod kontroli. Uczniowie blokują licea w całym kraju. Rannych zostało już kilkudziesięciu pracowników, w tym 40 dyrektorów. Policja zatrzymała do tej pory około 2000 osób. 90% z nich to nieletni. Minister Sprawiedliwości chce, by to rodzice z własnej kieszeni zapłacili za zniszczenia wywołane przez ich dzieci. Do strajkujących licealistów dołączyli już także studenci. Resort obrony szukuje tak zwaną ustawę przedwojenną. Chodzi o pełną gotowość państwa na wypadek konfliktu. Nowe przepisy mają przyspieszyć przerzut sojuszniczych wojsk i ułatwić zakupy dla armii. A w śledzeniu zagrożeń armię wesprą też nowe oczy w kosmosie. Na orbitę trafiły kolejne polskie satelity wojskowe serii Mikroglob, które pomyślnie nawiązały łączność z Ziemią. Dzięki polskiej technologii armia zyska teraz szybki dostęp do precyzyjnych danych rozpoznawczych i obrazowych z kosmosu.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
3: Mnóstwo słońca. Tylko wieczorem na krańcach zachodnich możliwy lekki deszcz, a temperatury wspaniałe. Od 19 stopni na Suwalszczyźnie i w Szczecinie, 21 w Warszawie, przez 22 w Kielcach i w Rzeszowie i 23 od Krakowa po Wrocław.
2: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
3: No to zaczniemy sobie tę godzinę wielkim przebojem. Mój jest ten kawałek podłogi, Mr. Zup przed nami, rok 84, tak to wtedy była wielka nowość. Gosia Kościelniak, zapraszam.

chcę, żebyś dłużej pracował, ponieważ zarabiamy mnóstwo pieniędzy, a ty ciągle zjeżdżasz do kopalni. Tak powiedział młody Tom Jones swego czasu do ojca. I ojciec odpowiedział mu tak, ale to jest to, czym się zajmuję całe życie, jestem górnikiem. No a to Tom Jones mówi, ale nie powinieneś tego dłużej robić. I wtedy usłyszał tak, a skąd wiesz, synu, że twoje kolejne single będą hitami? Tak będzie, uwierz mi, tato. Ojciec Toma Jonesa jednak nie przestał być górnikiem. To ciekawa historia. Radio Złote Przeboje, teraz Sugar Babes.

0: teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Uwaga, uwaga! Freszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
5: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
10: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
9: Czyli frosty kupiłeś?
10: Prościej się nie da.
11: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta. Reklama.

Jeśli ktoś z Was 18 października chciałby być na koncercie zespołu Kombi, no to coś dla Was mamy. To się odbędzie w Katowicach, Królowie Życia. W Radiu Złote Przeboje to jest konkurs, w którym możecie wygrać właśnie podwójne bilety na tenże koncert z Kawińskiej Tkaczek w Katowicach 18 października. No a zabawa polega na tym niezmiennie, żeby napisać maksymalnie w 5 słowach, z czym kojarzą się Tobie, Królowie Życia. A my wybieramy, nagradzamy najbardziej kreatywne odpowiedzi, dzwonimy do Was w tej sprawie, a czekamy niezmiennie na www.złoteprzeboje.pl. Teraz The Stranglers.

0: Autopromocja.
1: Trwa ładowanie dnia. Uruchamianie kawy. Ładowanie cierpliwości. Cierpliwości. Cierpliwości. Czas na szybki reset.

0: Start i rozpocznij z nami dzień. Słyszymy się już w poniedziałek od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
0: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
2: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
3: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
2: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.

0: 146. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
2: Dużo dobrego.
3: Teraz w Netto cytryny luzem. Tylko 5,99 za kilogram. Aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę. Aż o 56% taniej. Netto, dużo dobrego.
2: Za mniej.
4: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.

0: karty. Więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Reklama.
2: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: Słońce Jamajki nam dzisiaj nie imponuje. Mamy własne polskie słońce, cieplutkie. Dziękuję wam bardzo za dzisiaj, za cały tydzień. Gosia Kościelniak, a przed nami popołudnie z Radiem Złote Przeboje i on, Tomek Brel. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry. A propos Jamajki, no to pamiętam, kiedyś sprawdzałem, jaka pogoda jest na Jamajce, dokładnie temperaturę, no i wyobraźcie sobie, że u nas było nieco jednak więcej. No dobrze, zaczynamy czwartkowe, piątkowe.
0: Oj ty.
1: Co ja mówię? Piątkowe popołudnie, najlepsze z możliwych. Witajcie.

0: To jest kawałek zdecydowanie lepszy niż kawa, prawda? Van Halen w Radiu Złote Przeboje. No i znowu jesteśmy pełni energii. Piątkowe popołudnie, za chwilę 14, za moment sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe Luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany Luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Piątek i to jest najwspanialsza wiadomość. W kalendarzu 2 października właśnie minęła 14, a to oznacza, że czas na sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje. Te najbardziej aktualne ma dla Was Ewelina Walczak.
9: Rząd blokuje ceny na stacjach.

słaby deszcz. Temperatura na przeważającym obszarze od 20 do 23 stopni, chłodniej miejscami na północnym zachodzie i na północy, a także w rejonach podgórskich, tu od 17 do 19. Pięknie również ma być w weekend, no i to jest chyba najważniejsze. Sprawdzałem temperatury do 25 stopni na południu, co nas bardzo cieszy. Za chwilę Joe Cocker w Radiu Złote Przeboje, pojawi się też zespół Lombard, a teraz duet, którego nie tylko słuchaliśmy, ale też oglądaliśmy. Olivia Newton-John i John Travolta.

0: Joe Cocker, pięknie. Joe Cocker, czyli artysta, który za śpiewanie nie swoich piosenek uczynił swój znak rozpoznawczy. Zresztą był nazywany przecież królem coverów. Co ciekawe, Joe Cocker, z którym udało nam się porozmawiać przed laty, zdradził nam, że do nie swoich piosenek ma bardzo niezwykłe podejście.
1: Racja. Wiesz co, to jest zawsze tak, że bierzesz piosenkę, nakładasz na nią jakieś efekty, coś tam dogrywasz, ale ostatecznie wychodzi na to, że jest to piosenka Joe Cockera. Ona staje się moja.
0: Ona staje się moja. No cały Joe Cocker w Radiu Złote Przeboje. Piątkowe popołudnie dzisiaj na pewno wpadnie do mnie Marzena Rogalska. Będziemy snuć plany na weekend. Zaczynają się też powoli pytania, czy będą dzisiaj bilety do kina na film Lalka. A będą, cierpliwości.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Uwaga, uwaga! Freszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
4: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
11: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
12: Dużo dobrego.
13: Teraz w Netto cytryny luzem. Tylko 5,99 za kilogram. Aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę. Aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
14: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
15: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
14: A, no to w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. W Media Expert.

dziewczyny lubią brąz i Ryszard Rynkowski w Radiu Złote Przeboje. I piątkowe popołudnie już za niespełna godzinę wpadnie do mnie Marzena Rogalska i będziemy snuć plany na weekend. Tym bardziej, że jeżeli chodzi o gości najbliższego programu Marzeny Rogalskiej, no to będzie światowo, będzie hollywoodzko. Po 15.30 na pewno odsłonimy rąbkę tajemnicy. Teraz Martika w Radiu Złote Przeboje, czyli koronny dowód na to, że rację mają ci, którzy twierdzą, że nagranie drugiej płyty jest najtrudniejsze. Nagrało drugą płytę, ale nigdy nie powtórzyła ona sukcesu pierwszej, mimo że za drugą płytą stał sam Prince. Martika teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
1: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
0: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
2: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, dwie rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
0: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo Idea Tab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
2: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
1: Takie cuda tam sprzedają?
2: No pewnie. I to nie za miliony.
3: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
4: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
5: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
6: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
7: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
8: Kogo?
7: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
8: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
7: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
8: Tak, jest posterunkowy, Cezary.
7: No, więcej na szkłomazgon.pl.
8: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
7: I Cezary Pazura.
9: Janie, skarpeta na pieniądze.
10: Się rozpadła.
9: Noż do 100.
10: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
11: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
12: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
13: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
12: Mój wybór. Grażyna Wolszczak.
14: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
15: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
14: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
17: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej, tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan. Reklama.

Swego czasu ta piosenka była najczęściej granym utworem w historii Radia Polis i Every Breath You Take. Za chwilę Edyta Górniak, która od lat 90. nie przestaje nas zaskakiwać, zaskoczyła nas na pewno w 94. drugim miejscem na Eurowizji, ale pamiętam, jak to Edyta Górniak jakiś czas temu zasłynęła też stwierdzeniem, że cytuję: na Ziemi jestem od 4000 lat, mierząc czasem linearnym. No i pamiętam, jakie zamieszanie w internecie wywołało to wyznanie. Pamiętam, że pojawiły się wtedy koncepcje, że to jednak ona mogła być Ewą, mimo że w piosence twierdzi coś zupełnie przeciwnego.

0: Ależ pięknie. To nie ja byłam Ewą, Edyta Górniak w Radiu Złote Przeboje. No, ja również nie byłem Ewą. Za moment sprawdzone wiadomości. No proszę bardzo, wszystko dookoła drożeje, a nam udało się znaleźć coś, co potaniało. Co to takiego?
1: Pobyty w sanatoriach, no bo właśnie rozpoczął się niższy sezon, który potrwa, a do kiedy? To oczywiście powiemy w wiadomościach Radia Złote Przeboje o godzinie 15:00.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i piątka artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
1: W każdą niedzielę po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
4: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Wizir, kapsułki do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 23,99 za opakowanie. 19 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
7: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
0: Reklama.
8: To już 15. Piątek w kalendarzu, 2 dzień października. W naszym studiu ponownie Ewelina Walczak. Czas na sprawdzone wiadomości.
9: MON szykuje ustawę przedwojenną. Paliwowy szantaż zza oceanu. Donald Trump grozi Europie. Biegacze opanują stolice. Uwaga na zamknięte ulice i mosty. Ale zaczynamy od śmiertelnego wypadku na torach szybkiej kolei miejskiej relacji Pruszków-Otwock. Wstrzymany został ruch pociągów na linii Otwockiej, poinformowały PKP PLK. Służby wyjaśniają wszelkie okoliczności zdarzenia. Szybka kolej miejska poinformowała, że wybrane pociągi będą kursowały w skróconej relacji lub mogą zostać odwołane. Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowuje ustawę przedwojenną. Przepisy będą stworzone, jak mówi szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz, na podstawie wniosków z wojny w Ukrainie. Ustawa ma umożliwić szybkie inwestycje.
10: Wojsko potrzebuje jeszcze ułatwień w tym zakresie, rozmieszczając na przykład obronę.

0: byłyby dla Europejczyków niespodzianką i miałyby bardzo poważne konsekwencje dla naszej sytuacji gospodarczej.
1: A Donaldowi Trumpowi zależy na obniżeniu cen, bo za miesiąc wybory uzupełniające do kongresu. Tanieją pobyty w sanatoriach. Właśnie rozpoczął się niższy sezon, który potrwa do końca kwietnia. Na przykład za 3-tygodniowy pobyt w jednoosobowym studiu kuracjusze zapłacą 250 zł mniej niż w wysokim sezonie, mówi Barbara Nawrocka z kujawsko-pomorskiego NFZ-u.
2: Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje wszystkie zabiegi w sanatoriach, które wynikają ze skierowania od lekarza. I w tym, co płaci Narodowy Fundusz Zdrowia, jest też częściowy koszt hotelowo-żywieniowy.
1: Mimo niższych cen, to właśnie jesienią i zimą kuracjusze częściej rezygnują z wyjazdów w skali roku, tak zwanych niedojazdowych, stanowią już 20% wszystkich skierowań. I uwaga kierowcy, jutro spore utrudnienia w centrum Warszawy. Z powodu imprezy Biegnij Warszawo zamknięte zostaną kluczowe ulice i dwa mosty, Świętokrzyski oraz Poniatowskiego. Z objazdami muszą się liczyć też pasażerowie kilkunastu linii autobusowych. Trasa biegu zostanie całkowicie wyłączona z ruchu o 11 rano, a samochody i autobusy wrócą na swoje stałe trasy dopiero po godzinie 14:30.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Wolinie?
4: Ula Myszkinis. W Wolinie kończy się projekt Akademia Kobiet realizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną. Gala finałowa 9 października. Jak mówi dyrektorka biblioteki Agnieszka Peplińska-Kot, projekt pozwolił kobietom rozwinąć skrzydła.
5: To były zajęcia różnego rodzaju psychologiczne, rozwojowe zajęcia, dzięki czemu mogły odbudować jakieś wartości pogubione w swoim życiu albo rozwinąć się w którymś kierunku, o którym nie wiedziały.
4: Podczas gali także rozstrzygnięcie konkursu literackiego Mój list do samej siebie. Tymczasem w Świnoujściu organizowane są otwarte szkolenia z ochrony ludności i obrony cywilnej dla mieszkańców. Kolejne trzygodzinne spotkanie 13 października od 15 w Galerii Art MDK-u. A w ramach Festiwalu Książki Rodzinnej w Międzyzdrojach 9 października warsztaty interaktywne, retrograty i aktywna historia gamingu.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Pogoda.
6: Dzisiaj, jeżeli chodzi o pogodę, nie ma absolutnie żadnych powodów do narzekań. Pogodnie, słonecznie i ciepło, chociaż pod wieczór na zachodzie możliwy słaby deszcz. Temperatura na przeważającym obszarze od 20 do 23 stopni. Chłodniej miejscami na północnym zachodzie i na północy, a także w rejonach podgórskich, tu najwyżej 19. No i być może zaskoczy niektórych, bo często się przecież zdarza, że na weekend pogoda się psuje. W tym tygodniu nie. W tym tygodniu będzie pięknie zarówno w sobotę, jak i w niedzielę i ciepło do 25 stopni. Za chwilę Madonna, Kasia Kowalska, to jeżeli chodzi o panie, panów reprezentować będzie m.in. Robert Gawliński. No a teraz w Radiu Złote Przeboje w piątkowe popołudnie Hit Hunter and the Pleasure Company.

Like a Virgin w Radiu Złote Przeboje i Madonna. No pamiętam, kiedyś znalazłem na Instagramie Madonny niezwykłe nagranie. Wyobraźcie sobie, Madonna siedzi w gondoli, bo rzecz działa się w Wenecji, i na całe gardło śpiewa właśnie Like a Virgin. No tak swoją drogą to podejrzewam, że gdybyśmy próbowali zrobić to samo, to zaraz ktoś by nam zarzucił zakłócanie porządku. No dobrze, ale Madonna to Madonna. Teraz Kasia Kowalska w Radiu Złote Przeboje chce zatrzymać ten czas w piątkowe popołudnie. No i do tego apelu chyba należy się przyłączyć, bo w końcu piątkowe popołudnie i wieczór to jest najlepszy czas w tygodniu. Cały weekend jeszcze przed nami. Za chwilę Marzena Rogalska, a propos weekendu będziemy go sobie planować.

ocenę. Rzecznik praw dziecka w przeszłości zbadała sprawę, jak sądy kierują dzieci do placówek wsparcia dziennego, czyli te

oświata powinna kierować to do Ośrodka Pomocy Społecznej. Ośrodek Pomocy Społecznej jest tym, dlatego się często... A powiem szczerze, że to nie jest tak, że musi być rodzina patologiczna,

0: Modelarstwo to nie tylko klej, farba i miniaturowe samoloty, statki czy pojazdy. To także historia, technika, wyobraźnia i wiele godzin pracy, które uczą, że efekt przychodzi wtedy, kiedy potrafimy być cierpliwi. Ten temat jest szczególnie aktualny, bo właśnie teraz Szczecin żyje jednym z największych wydarzeń modelarskich – festiwalem modelarskim Paprykarz. To spotkanie ludzi, dla których małe modele są często początkiem naprawdę dużych opowieści o historii, technice, lotnictwie, wojsku, morzu i własnej wyobraźni. O świecie modelarstwa, jego uroku, trudnościach i satysfakcji z pracy nad najmniejszym detalem opowiedzą nam Radosław Mazur i Krzysztof Kopczyński ze szczecińskiego Paprykarza Modelarskiego.
1: Mieszkańcy zachodniopomorskiego z pasją.
0: Czym szczeciński paprykarz różni się od typowego konkursu modelarskiego?
2: Po pierwsze dlatego, że jest szczeciński. A tak na poważniej, staramy się, żeby to był konkurs jak najlepiej zorganizowany i zawsze próbujemy tutaj uatrakcyjnić go. Zresztą każdy, prawdę mówiąc, organizator myśli właśnie i próbuje jakoś uatrakcyjnić swój konkurs, czy to jakimiś pokazami dodatkowymi, czy połączeniem z jakąś inną imprezą. Także to metody są różne, tak? Akurat jeśli chodzi o nasz paprykarz szczeciński, to no, próbujemy właśnie namówić do występu w trakcie paprykarza jakichś tam zaprzyjaźnionych modelarzy. Mieliśmy miłośników kolejek tych elektrycznych i oni tam rozkładali swoje tory i demonstrowali, co się bardzo cieszyło dużym zainteresowaniem osób zwiedzających, bo to wiadomo, bo jeżdżące pociągi zawsze przyciągną. A potem tylko jest ból głowy dla tatusiów, bo zawsze dziecko krzyczy, że taki chce, tak.
0: Czy to jest konkurs, który przyciąga nie tylko mieszkańców Szczecina, nie tylko tych, którzy interesują się modelarstwem, ale też z całego województwa, z całego kraju?
2: Tak, tu akurat mamy fajną taką sytuację, że na Paprykarz Szczeciński przychodzi bardzo wielu modelarzy ze Szczecina, którzy tak na co dzień oni się nie ujawniają i mało kto wie, że oni modelują. Dopiero się pojawiają na konkursie. Mhm. I to dla nas jest akurat bardzo istotne, że możemy ich jakoś zaktywizować tutaj, żeby wyszli z tego cienia gdzieś tam w domu, co tam każdy skleja i chowa gdzieś tam do szuflady swoje modele, bo uważa, że nie są takie dobre, nie ma co ich pokazywać i tak dalej, ale w końcu gdzieś tam ktoś go przekona, żeby wziął udział w paprykarzu i okazuje się nagle, że jest kupa fajnych modeli i wcale nie są żadne jakieś takie pokraki ani brzydkie, tak? I zaczynają wtedy wierzyć w swoje siły. To jest akurat, mówię, nasz taki wyróżnik, bo w innych miastach, jak jeździmy po różnych konkursach, to tak z miejscowych, że tak powiem, modelarzy jest uczestników tak, no, 10% maksymalnie gdzieś, tak? Natomiast tutaj w Szczecinie mamy sytuację taką, że bardzo wielu modelarzy i bardzo, co nas bardzo cieszy, bardzo dużo młodych modelarzy się pojawia. I to bym ocenił, że jest około ich 30 do 40 może procent nawet. Reszta to oczywiście modelarze przyjezdni z Polski, z zagranicy, gdzie się da.
0: Co dziś jest najpopularniejsze wśród szczecińskich modelarzy? Lotnictwo, pancerka, statki? Co króluje?
2: Powiedziałbym tak, że z przykrością muszę stwierdzić, że modelarstwo okrętowe w Szczecinie troszkę kuleje, bo jest mniej.
0: Ale natomiast z czego to wynika?
2: Może że z tego, że jednak mamy trochę dalej do morza niż wszyscy myślą.
3: Kleją to kryjomu. Ja akurat znam kilku modelarzy, którzy owszem, robią statki, ale z jakiegoś powodu właśnie nie chcą się ujawniać, ewentualnie wpadają na sam festiwal, natomiast gdzieś sobie tam próbują, są i powroty, ale jednak faktycznie u nas jest tak, że na przykład w naszym klubie, gdzie my tam staramy się właśnie promować, mamy galerię na stronie internetowej i tak regularnie dodajemy modele i naszych z tych stricte klubowiczów i powiedzmy zaprzyjaźnionych modelarzy z naszą grupą i faktycznie można spojrzeć, że tam tych statków jest bardzo mało. Natomiast kleją, ale po cichu. Do szuflady. No.
2: Znaczy, z jednej strony należy zrozumieć, że w przypadku modeli kartonowych sklejenie jakiegoś okrętu statku, takiego porządnego, no to jest jednak trochę trwa długo. I to nie jest taka produkcja, że tak powiem, na raz na tydzień, w tygodniu ktoś tam sklei, tak? Natomiast w przypadku modeli plastikowych, no to już trochę szybciej się odbywa. I oczywiście wszędzie, jak wszędzie, zależy to od czasu, tak? Bo każdy z nas ma swoje, że tak powiem, zajęcia domowo-zawodowe i nie zawsze można poświęcić czas na klejenie, tak? Więc siłą rzeczy trochę więcej powstaje samochodów, samolotów, czy jakichś tam czołgów, czy figurek niż

0: okrętów.
1: A czy są mody w modelarstwie? Tematy takie, które nagle stają się popularne, jak w wielu innych dziedzinach życia?
0: Wszędzie, że tak powiem, moda jakaś się pojawia, tak? Jak przed 2024, powiedzmy, modele na przykład ukraińskie były do ewidentnej mniejszości. Teraz po wybuchu wojny i, że tak powiem, nagłośnieniu tematu wielu modelarzy robi modele jakichś tam ukraińskich samolotów, pojazdów różnych i tak dalej. Wcześniej jeszcze, powiedzmy, gdzieś 10 lat temu, 15, to niestety na przykład dużą popularnością cieszyły się niemieckie sprzęty, polskie nie. Od jakiegoś czasu odwróciło się i teraz stwierdzam osobiście, że więcej jest miłośników polskiego sprzętu niż jakichś tam zagranicznych. Ale to w ten sposób bym raczej powiedział.
1: Panowie, a czy druk 3D zmienił modelarstwo?
0: No na pewno tutaj powiedziałbym zamieszał w tym kotle, bo o wiele łatwiej jest uzyskać jakieś tam drobiazgi, elementy, które wcześniej trzeba było, że tak powiem, ręcznie wypiłowywać, a których nie było na przykład w zestawach kupnych, a teraz w tej chwili można sobie wydrukować, tak? Jest to o wiele lepiej. Natomiast no, przed drukiem jest przyszłość, tyle tylko, że no, całych modeli jak na razie tu, owszem, są drukowane, powiedzmy, zestawy do budowy całych modeli, takie drukowane zestawy, ale no, one posiadają jakieś tam swoje wady, których, załóżmy, nie mają modele fabryczne, typu budowane z innych tworzyw. Jest to jeszcze widoczne, ale to myślę, że to jest kwestia czasu.
1: Tu liczy się detal, linia podziału, kolor, ślad zużycia, dobrze położona farba, cierpliwie sklejony element i pomysł na to, żeby miniatura wyglądała jak fragment prawdziwej historii. Z boku może się wydawać, że to po prostu hobby przy biurku, ale modelarstwo potrafi wciągnąć bardzo głęboko. O pasji, w której małe rzeczy mają naprawdę wielkie znaczenie, opowiadają Radosław Mazur i Krzysztof Kopczyński ze szczecińskiego paprykarza modelarskiego.
2: Czas wolny na Pomorzu Zachodnim.
1: Wracając jeszcze do paprykarza, jak wygląda organizacja takiego wydarzenia od kuchni?
0: Całe centrum, cały clue tej organizacji to jest mieć kogoś, kto to ogarnie. W naszym przypadku jest to Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, tutaj zachodniopomorski oddział regionalny w Szczecinie, i oni to formalnie ogarniają, natomiast my ogarniamy merytorycznie, w sensie tam przygotowujemy sale, stoły, organizujemy ten regulamin i całą tą otoczkę, tak? Zajmujemy się reklamą, no i generalnie bierzemy udział w trakcie tego w sędziowaniu.
1: Czy paprykarz ma już swoją taką stałą publiczność?
0: Tak, wielu modelarzy, że tak powiem, przyjeżdża na paprykarz i to już są nasi stali gwalcy.
1: A przychodzą z rodzinami, z dziećmi, a później te dzieci też zarażają się pasją modelarską?
0: Bardzo dużo dzieci zaczyna modelować pod wpływem rodziców, tak? Widzą, że rodzice modelują, biorą udział, jadą z rodzicami, widzą to na własnych oczy. Za przeproszeniem, mogą też dotknąć w pewnym sensie oczywiście, bo nie rękami modeli i widzą jak ta impreza wygląda.

0: pełnym ruchu. Będzie o sporcie, który trudno pomylić z czymkolwiek innym. Jest drużyna, jest taktyka, jest szybki bieg, są pojedynki, bezpieczną bronią otulinową i spore emocji, które z boku mogą wyglądać trochę jak gra komputerowa przeniesiona na boisko. To jagger. Dyscyplina nadal mało znana, ale bardzo widowiskowa i wciągająca. Łączy ruch, refleks, współpracę i dobrą zabawę, a przy okazji pokazuje, że sport nie musi zawsze oznaczać piłki, siatki albo klasycznej sali gimnastycznej. W Szczecinie rozwija ją Stowarzyszenie Jagger Szczecin. To środowisko, które zaprasza do gry dzieci, młodzież i dorosłych, także tych, którzy po prostu szukają czegoś nowego i nieoczywistego. O sporcie tym opowie nam Jan Jędrzejewski ze Stowarzyszenia Jagger Szczecin.
1: Aktywnie na Pomorzu Zachodnim.
2: Czy można zacząć zupełnie od zera, czy trzeba być choć trochę wysportowanym?
3: Nie, jeśli chodzi o sam poziom wysportowania, to tutaj można mieć całkowity brak kondycji, niesamowicie skuteczny.
2: Jak jagger trafił do Szczecina? Jak to wszystko się zaczęło w mieście?
3: Tak, około 10 lat temu byłem na festiwalu fantastyki Pyrkon w Poznaniu i podczas tego festiwalu przypadkiem trafiłem na turniej jaggera razem z kilkoma przyjaciółmi jako widzowie. I z miejsca zakochaliśmy się. Od razu wiedzieliśmy, że to jest coś dla nas, coś, czego koniecznie musimy spróbować. Z wielkimi emocjami i z zapartym tchem obejrzeliśmy ten turniej, po czym wróciliśmy do Szczecina. Padła decyzja, że chcemy założyć drużynę, więc stworzyliśmy taki pierwszy prototypowy zestaw sprzętu i zaczęliśmy grać. Przez pierwsze kilka lat nasze spotkania były takim właśnie spotkaniem grupy znajomych, takim wewnętrznym, nie wychodziliśmy nigdzie na zewnątrz. Raz na jakiś czas, też bez jakiejś dużej regularności, właściwie no kilkanaście razy w roku się spotykaliśmy, żeby w tego jaggera pograć, ale stopniowo się ta tutaj nasza grupa rozwijała, więc w którymś momencie podjęliśmy decyzję, że chcielibyśmy to robić troszeczkę szerzej, zaprosić jak najwięcej osób do tego sportu. Założyliśmy stowarzyszenie i już od około 5 lat prowadzimy właśnie takie otwarte, bezpłatne treningi dla wszystkich chętnych.
2: Patrząc na to, co dzieje się na boisku, widzimy bieganie, widzimy starcia i broń. Jak bezpieczny jest jagger?
3: No to jest w sumie dość istotna kwestia. Mogłoby się wydawać właśnie, że poprzez to, że mamy tutaj walkę, bieganie, starcia, to jest to sport dość kontuzyjny. No i oczywiście tak jak w każdym sporcie pewnego rodzaju kontuzje mogą się pojawić i u nas również się pojawiały, ale mając porównanie z innymi sportami, które uprawiam, na przykład nie wiem, brazylijskie jiu-jitsu, czy chociażby nawet nie wiem, sporty siłowe, to tutaj w jaggerze tych kontuzji obserwuję wielokrotnie mniej i nie są one w żaden sposób związane ze sprzętem, który czy właściwie z bronią, którą mamy. Tylko takie typowe kontuzje, które w sporcie mogą się wydarzyć, typu ktoś źle stanie, ktoś się przewróci, upadnie niefortunnie i może tutaj dojść do jakiegoś uszkodzenia ciała. A sam sprzęt, który jest wykorzystywany w jaggerze, jest bardzo bezpieczny, jest lekki, jest w tym momencie mamy tak najnowszą technologię, jeśli chodzi o sprzęt, zrobiony na włóknach karbonowych, które są z jednej strony bardzo lekkie, z drugiej strony bardzo wytrzymałe, więc ten poziom bezpieczeństwa, jeśli o to chodzi, myślę, że jest naprawdę wysoki, a zdecydowanie wyższy niż mogłoby się wydawać obserwując grę w jaggera.
2: A czego nie wolno robić na boisku?
3: Jest kilka zasad, które właśnie mają też to bezpieczeństwo nam zwiększać. Jeśli chodzi właśnie o walkę na miecze, to mamy pewne ograniczenia związane z tym, gdzie można trafiać przeciwników i w jaki sposób. No i tutaj właśnie głowa i szyja są wykluczone z tej walki, więc to jest takie największe ograniczenie.
2: Czy są sędziowie? Jak pilnujecie fair play?
3: Tak, sport w ogóle bardzo mocno opiera się na fair play, ale oczywiście są sędziowie podczas turniejów jaggera, gdzie ścierają się drużyny z różnych miast i ten poziom i emocji, i rywalizacji sportowej jest troszeczkę większy niż na treningu. No to tych sędziów na boisku jest 5, czasem nawet 6, więc jest to sport oczywiście, który sędziowania wymaga, chociaż tak jak gramy sobie tutaj u nas w Szczecinie treningowo między sobą, no to właśnie bardzo mocno stawiamy na fair play i część rozgrywek odbywa się bez udziału sędziów.
0: Rozmawiałam

0: Mam z Janem Jędrzejewskim ze Stowarzyszenia Jagger Szczecin i jeśli komuś po tej rozmowie przyszło do głowy, że warto spróbować czegoś zupełnie innego niż klasyczny sport, to Jagger może być bardzo ciekawym adresem. A teraz zmieniamy perspektywę, z boiska przenosimy się pod październikowe niebo. Wieczory są coraz dłuższe, więc to dobry moment, żeby sprawdzić, co można zobaczyć nad Szczecinem, nawet bez specjalistycznego sprzętu. O Księżycu, planetach, meteorach i najciekawszych zjawiskach najbliższych dni opowie nam Marcin Biskupski, edukator w To jest Kosmos.pl i członek szczecińskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii.
1: Ciekawe Pomorze Zachodnie.
0: Październik to dobry miesiąc na obserwowanie nieba?
2: W zasadzie, mimo że jest to jesień, to jest całkiem dobry miesiąc na obserwowanie w ogóle, ponieważ noce mamy coraz dłuższe, przejrzystość powietrza jest całkiem niezła, chociaż tutaj w Szczecinie może być z tym różnie z uwagi na to, że mieszkamy w takim miejscu, gdzie tej wody w atmosferze, w powietrzu mamy dosyć sporo i to nam troszeczkę utrudnia obserwację. Niemniej w październiku możemy odetchnąć po białych nocach letnich i zacząć wreszcie obserwować.
0: Co w najbliższych dniach będzie takie ciekawe dla kogoś, kto po prostu wyjdzie wieczorem i spojrzy w górę?
2: Można próbować już wypatrywać takich typowo jesienno-zimowych gwiazdozbiorów, jak na przykład byka, który charakteryzuje się tym, że posiada bardzo jasną gwiazdę, która się nazywa Aldebaran. Ona się wyróżnia spośród innych tym, że jest pomarańczowa. Nieco później w nocy, już dosyć wysoko, nam będzie wstawał Orion, gwiazdozbiór, który zna prawie każdy, albo przynajmniej słyszał o takim. Warto sobie go namierzyć, ponieważ jest to jeden z najpiękniejszych gwiazdozbiorów, który również ma bardzo charakterystyczną gwiazdę w swojej konstelacji, która się nazywa z kolei Betelgeza. Ona jest jedną z najbardziej pomarańczowych gwiazd, które możemy zobaczyć na niebie. Obok tego jeszcze bliźniaki, a wracając do byka, możemy zobaczyć w tym gwiazdozbiorze tak zwane plejady, czyli to jest taki mikroskopijny wielki wóz, można tak do wielkiego wozu ten układ gwiazd porównać. Każdy z pewnością zna ten układ gwiazd, ale nie każdy wie, jak to się nazywa, a to są właśnie plejady.
0: O której godzinie najlepiej zaczynać obserwacje?
2: Musimy na pewno poczekać na zachód słońca. To jeszcze nie wszystko, ponieważ po zachodzie słońca niebo nie do końca jest ciemne. Musimy poczekać na noc tak zwaną astronomiczną i dopiero wtedy, kiedy już nam się ściemni całkowicie, to wtedy najlepiej rozpocząć obserwację.
0: A kiedy księżyc jest w pełni, to obserwacje są trudniejsze czy po prostu inne?
2: Jeżeli księżyc jest w pełni, to jesteśmy ograniczeni do tego, że możemy obserwować w zasadzie tylko księżyc, planety i ewentualnie jakieś jasne gwiazdy, na przykład gwiazdy podwójne, są możliwe do obserwacji, aczkolwiek pełni księżyca raczej się nie obserwuje, ponieważ on bardzo przeszkadza w tych obserwacjach. Generalnie w październiku, szczególnie pod koniec października, w zasadzie tylko pod koniec października, będziemy mieli możliwość do obserwacji wszystkich planet Układu Słonecznego. Niemniej cztery z tych planet będą dosyć trudne do obserwacji, w takim sensie, że Wenus i Merkury, planety najbliższe Słońcu, trzeba będzie obserwować albo zaraz przed wschodem Słońca, jeżeli mówimy o Wenus, lub zaraz po zachodzie Słońca, jeżeli mówimy o Merkury. Natomiast Uran i Neptun są o tyle trudne, że po prostu trzeba wiedzieć, gdzie one są. Niewiele odróżniają się od gwiazdek, a gołym okiem w ogóle ich nie zobaczymy, szczególnie z centrum miasta. Musimy do tego użyć co najmniej lornetki. No i tak jak wspomniałem, te planety musimy potrafić je zidentyfikować pośród gwiazd, bo one niewiele się różnią od gwiazd. Dopiero w większych teleskopach one pokazują, że są rzeczywiście planetami, czyli są tarczkami i jeszcze do tego takimi niebieskawo-zielonkawymi właśnie planetkami, bardzo, bardzo małymi. Natomiast Saturn będzie widoczny przez cały październik, w zasadzie od zachodu Słońca, zachodzi gdzieś tam wcześnie, późno w nocy lub wcześniej nad ranem, jak to woli. Więc teraz mamy bardzo dobre warunki do tego, żeby obserwować właśnie tą planetę, a przez teleskop, nawet mały, pokazuje swoje piękne pierścienie i to jest widok absolutnie niezapomniany.
0: A jeśli chodzi o meteory?
2: W tym miesiącu, jeżeli będziemy mieli owszem maksimum roju, który się nazywa Orionidy, ten rój związany jest z kometą Haleya, bardzo znaną. Niemniej nie jest to tak popularny rój jak na przykład Perseidy, to nie bez powodu, ponieważ w przypadku Perseidów możemy obserwować około 100 meteorów na godzinę spadających gwiazd, natomiast w przypadku Orionidów około 20 i to jeżeli jesteśmy poza miastem, więc ten rój się zdecydowanie różni. Niemniej zawsze jesteśmy w stanie dopatrzyć się jakichś meteorów, jeżeli jesteśmy poza miastem. To jest po prostu bardzo powszechne zjawisko.
0: Proszę wyjaśnić ten związek Orionidów z kometą Haleya.
2: Generalnie roje meteorów, ich nazwy biorą się od gwiazdozbiorów, jak w przypadku na przykład Perseidów, one biorą nazwę od Perseusza, Orionidów od Oriona. To jest takie hipotetyczne miejsce, z którego te meteory wylatują, tak jakby, i z którego my na Ziemi widzimy te linie, które meteory tworzą. Natomiast sam fakt, że one są, te spadające gwiazdy czy meteory, wynika z tego, że my jako Ziemia, nasza planeta, wlatuje w taką chmurę pozostałości po jakiejś komecie bardzo często. W tym przypadku, w przypadku Orionidów, jest to właśnie kometa Haleya, która orbitując wokół Słońca zostawia za sobą taki ogon pozostałości, w zasadzie takiego kosmicznego gruzu troszeczkę. To są drobinki, niewiele większe niż piasek przeważnie, czasem troszeczkę większe i wtedy możemy obserwować coś znacznie jaśniejszego na niebie, jeżeli wpadnie to w naszą atmosferę. Natomiast Ziemia, przecinając taki ogon tego gruzu i pyłu, właśnie wpada w taki rój drobinek, które spalając się w naszej atmosferze powodują rój meteorów. Czasem, jeżeli jest tego więcej, to możemy nawet mówić o deszczu meteorów.
0: O październikowym niebie nad Szczecinem, o tym, co można zobaczyć i kiedy warto patrzeć w górę, rozmawiałam z Marcinem Biskupskim, edukatorem w To jest kosmos.pl i członkiem szczecińskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie.